0: Bawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: rano w Koninie zapowiada się piękna pogoda. Słupki rtęci pokażą 21 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Bezchmurne niebo i brak wiatru sprawią, że poranek będzie idealny na spokojne rozpoczęcie dnia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 33 stopni, więc warto zaopatrzyć się w coś chłodnego do picia. Jutro również pogodnie, z maksymalną temperaturą sięgającą 36 kresek. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka, działacz opozycji demokratycznej, nieformalny lider kibiców Legii oraz skazany za zabójstwo przez niemiecki sąd, który nie popełnił zbrodni. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił wczoraj trzy osoby, szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Najpóźniej 15 października założymy partię, zapowiada Mateusz Morawiecki w internetowym programie Rymanowski Live. Jak podkreślił były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, może się okazać, że jesteśmy ostatnim ratunkiem PiS. Zdaniem Morawieckiego nowa koalicja będzie oferować wiele zdolności koalicyjnych. Był nietrzeźwy, miał sądowy zakaz prowadzenia i brał udział w nielegalnym wyścigu. Jest tymczasowy areszt dla 21-letniego Ukraińca po wypadku w Siechnicach pod Wrocławiem. Mężczyzna doprowadził do rozbicia auta, w którym podróżowało 7 osób. W nocy z czwartku na piątek zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Teraz grozi mu więzienie, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury we Wrocławiu.
2: Czyn z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli jazda wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi, jak i 178c kodeksu karnego dotyczącego nielegalnych wyścigów, uczestnictwa w nielegalnych wyścigach drogowych, zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Ranne w wypadku zostały 4 osoby, w tym jedna poważnie, to 19-latka, która jechała w bagażniku.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: SK2 Sport.
1: Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Miano najaktywniejszego zawodnika zyskał Kamil Małecki. Zdobył niebieską koszulkę i objął pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami ponad 150 km na trasie Międzyzdroje-Szczecin. Robert Lewandowski, wybrany piłkarzem tygodnika MLS. Polak w ostatnim meczu zdobył 2 gole dla Chicago Fire. Jego drużyna wygrała z Charlotte 2-1. Chicago Fire po 9 zwycięstwie w sezonie z dorobkiem 29 punktów zajmuje 4 miejsce w tabeli konferencji wschodniej.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
5: Tak już, krzyżyki na tym Robercie wszyscy postawiali, a proszę bardzo, on się dopiero rozkręca. I tak samo jest z nami. My dopiero się budzimy. Dzień dobry!

Jak ta piosenka gra z rana, to ma się wrażenie, że już od dawna jest widno. No i w sumie od ponad godziny już jest jasno. No a w zasadzie nawet i więcej, bo świt to już grubo przed piątą się na niebie pojawia. Tak to jest na początku sierpnia. 10 minut po 6, dzisiaj właśnie czwarty dzień sierpnia. Dominik i Prokop obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego. Początek sierpnia jest też takim okresem, gdzie mamy cały przekrój społeczeństwa, jeśli chodzi o urlopy. Tych przed urlopem, tych w trakcie urlopu i mamy też tych, którzy już skończyli urlop i już muszą wrócić do pracy. No ale każdy ma albo jakieś wyobrażenia o urlopie, albo jakieś doświadczenia z urlopu. I mam pytanie do wszystkich tych, którzy wokół urlopu się kręcą. Co można robić na urlopie, czego poza urlopem robić nie można? I chciałbym, żebyście się odezwali do mnie albo poprzez Messengera, zostawcie głosóweczkę, albo na 726-826-826. Porozmawiajmy sobie. Zadzwońcie do radia i oczywiście temu, kto pierwszy pojawi się na antenie, chciałbym jak zawsze wręczyć kubek Radia SK2.

0: To ci, którzy już wykorzystali 26 dni urlopu i tak na kolanach do szefa, szefie dajże dwa więcej. Nie wiem, czy tak się da, nie próbowałem nigdy, ale kto wie. 17 minut po 6. Dzisiaj właśnie pytanie o urlop. Co można robić na urlopie, czego normalnie robić się nie da? Jest już Waldek, dzień dobry. Waldku, najpierw powiedz, czy ty jesteś podczas urlopu, przed czy po?
1: Jestem i przed, i po. Taka sytuacja.
0: W sensie byłeś i będziesz jeszcze, tak? Dobrze
1: tak
0: rozumiem.
1: Tak właśnie.
0: Okej, tak sobie zrobiłem sobie
1: przerwę między urlopami.
0: Okej. Ileż można siedzieć na urlopie, prawda?
1: Przecież, no wszyscy czeka już od leżyny bolą.
0: Trochę tak. No dobra, ale to co robisz jak na urlopie, czego normalnie nie robisz?
1: Normalnie wstaję 2 godziny wcześniej, żeby nic nie robić.
0: Nic, czyli co? Czyli budzisz się i leżysz? Też leżenie to też już robienie, nie?
1: Nie, oczywiście, że nie. No nie, tak to nie. Nie powiem, że myślę o kolegach, którzy ciężko pracują, bo tego nie robię. Mhm. Czyli jest jedna rzecz, której nie robię. Nie myślę o szefie, też nie robię, no to. Generalnie nic nie robię. Żonie śniadania do łóżka nie zrobię, nic nie zrobię. Taki będę.
0: Nic, taki.
1: Sam dla siebie.
0: Okej, ale tak.

0: to już mówisz z doświadczeniach, czy już obiecanki na przyszły urlop to są?
1: Obiecanki, jak zwykle obiecanki, to są, nic tego nie będzie.
2: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli bujasz w obłokach po prostu.
1: Tak, dokładnie taki chillout, totalny, totalny. Tylko Radio SK i nic więcej.
2: O, czyli jednak coś się dzieje, słuchasz radia i najlepszych polskich hitów, rozumiem.
1: Tak jest, tak jest.
2: Dobrze, Waldek, coś się dzieje 2 godziny wcześniej, żeby posłuchać sobie radia i po prostu nic nie porobić. To jest plan.
1: Dokładnie.
2: I kiedy
1: dokładnie.
2: Najbliższy urlop?
1: No, za tydzień.
2: Za tydzień, dobrze. Czyli już nic nie robienie za tydzień będzie. Okej.
1: Okay. Tak jest.
2: Waldek,
1: tak jest.
2: Dziękujemy ślicznie. Czerwony kubeczek leci do ciebie. Pytanko obowiązuje i będzie obowiązywało na dziś, więc śmiało zapraszam, albo możecie się nagrywać na radiową sekretarkę 726-826-826, albo na Messengerze głosóweczki też chętnie przyjmę. Co robicie na urlopie, czego normalnie robić się nie da? Eskad.

0: 25 minut po 6. Niewiele się wczoraj pomyliłem, jeśli chodzi o ślub Rafała Brzozowskiego. 45-latek wziął ślub z piękną Heleną. No i ja stwierdziłem, że jak ma 45 lat i dopiero ślub bierze, to pewnie chodzi o to, że sobie musiał uzbierać na ten ślub. I dzisiaj w prasie wielki nagłówek, rzeczywiście ile ślub kosztował? 500 000 za ślub roku. Ale 400 osób było, same gwiazdy, influencerzy i proszę bardzo, na pewno się zwróci w kopertach.
1: SK2.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
0: I po reklamie.
7: Poranek w Koninie zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry pokażą 22 stopnie i będzie mało chmur, więc słońce z pewnością da o sobie znać. W ciągu dnia temperatura wzrośnie jeszcze bardziej, bo aż do 33 kresek. Słońce będzie dominować na niebie, a wiatr nie przyniesie ulgi, bo będzie ledwie zauważalny. Wieczorem nadal czeka nas pogodna aura, a temperatura utrzyma się na poziomie 33 stopni. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
8: 6.30 News SK2, Anna Łobocka, a na początek Ukraina. W rosyjskim nalocie na miasto Sumy zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę miasta bombami kierowanymi. Położone blisko granicy z Rosją miasto Sumy jest częstym celem rosyjskich ataków. Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed rosyjską dezinformacją. To po tym, gdy pod Lublinem spadła rosyjska rakieta. Celem propagandy jest m.in. ośmieszanie polskich służb, a także podważanie skuteczności systemu obrony powietrznej nad Polską, poinformował sztab. Ponad 2 tony kokainy. Tyle przejęły służby na plażach w Portugalii. Narkotyki znajdowały się w paczkach, które ocean wyrzucił na ląd przy dwóch popularnych, także wśród celebrytów, kurortach Komporta i Troja.

0: Słuchajcie, mamy specjalistów wśród naszych słuchaczy od urlopu. Czegoś nowego człowiek może i się dowie.
1: Witam serdecznie. Odnośnie urlopu przypomnę, że zgodnie z ustawą każda pracująca osoba ma dodatkowy urlop 2 dni w roku, o sytuacji szczególnych płatny 50%. Także jak ktoś nawet z Was nie ma urlopu, a potrzebuje być na wolnym, wystarczy wysłać SMS-a do szefa. Proszę Pana, szefie, zgodnie z ustawą nie będzie mnie dzisiaj albo dzisiaj jutro w pracy, bo ma szczególną sytuację. Nie trzeba się z tego tłumaczyć. Dziękuję, pozdrawiam i z takiego urlopu można skorzystać. Urlop taki nie przechodzi na drugi rok, ale 2 dni w roku przysługuje każdemu. 50% jest płatne. Pozdrawiam, miłego dnia, cześć.
0: No, pozdrawiamy. Troszeczkę się dowiedzieliśmy, ale czy to tak w praktyce działa, gdyby to było takie łatwe? Oj, to byśmy chyba brali, prawda? I to w ciemno. SK2.
2: Cześć, a co to jest urlop? Czy to jest to samo co premia?

0: jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czas.

Mesajach w Radiu SK. 12 minut zostało nam do 7. Różne rzeczy na urlopie mogą się przytrafić. Jak ktoś chodzi po górach, to powinien uważać na kije, na te, z którymi chodzi, tak zwane trekkingowe kije. Niesamowita historia ze Stanów Zjednoczonych, z happy endem na szczęście. 32-letni turysta, który jest pielęgniarzem, uległ wypadkowi na górze w Montanie, to w Stanach Zjednoczonych, nadziewając się na własny kij trekkingowy. No i w Stanach jest tak, że okej, jakby się zadzwoniło na te call 911, tak, czyli nasz odpowiednik polskiego 112, czy tam odpowiednik górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, to oni przyjdą, pomogą, owszem, ale za helikopter, którym dolecą, to już trzeba zapłacić. I gość sobie tak sprawdził, jak się przebił tym kijem. Mówi, no w sumie krew się nie... Przeszło na wylot, nie? Krew się nie leje. Tak obejrzał, bo jest pielęgniarzem. Mówi, dobra, dojdę. I słuchajcie, przyszedł z tym kijem, 16 kilometrów schodził z szlaku górskiego i dopiero wtedy do szpitala, opatrzyli go. Po kilku dniach wyszedł, nic się większego nie stało, no ale jednak pieniążków na zamówienie sobie prywatnej opieki nie starczyło. U nas nie wiem, czy takimi kosztami obciążają, może i obciążają, ale w góry po co się jedzie? Po to, żeby się wyluzować, nie? Ale jak widać, po górach można też chodzić z kijem w ciele.

Można na przykład zaspać na siódmą, ale jak coś jeszcze 4 minuty do siódmej, uspokajamy spokojnie, w 4 minuty cuda można zdziałać. Wtedy też najświeższa porcja newsów będzie o tych upałach, których fala przyszła do Polski. No i też są różne zapytania a propos tego, czy korków nie wywali przez to ciepło, bo są takie kraje, gdzie no, są problemy z prądem przez wysokie temperatury. Czy w Polsce będzie podobnie? Przeanalizujemy już za chwilę w newsach. Bądźcie blisko. Escape.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Rano na niebie zobaczymy niewielkie chmurki, ale nic strasznego, bo temperatura będzie krążyć wokół 22 kresek. W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą nawet 33 stopnie. Wieczorem, choć nadal będzie ciepło, bo 33 stopnie, to niebo pozostanie lekko zachmurzone. Wiatr będzie słaby, więc nie ma się co martwić o przewiew. Idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu. Zaraz wesce dwa newsy.
8: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Dziś decyzja o areszcie dla nożownika z Wrocławia. Ukrainiec, który w sobotę zaatakował kobietę, usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Napastnik ranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór, mówi Jakub Dłubkacz z prokuratury we Wrocławiu.
9: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
8: Ranna 30-latka opuściła wczoraj szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Ministerstwo Energii uspokaja. Upał w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa tam m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Paksu. To przez niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
10: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
11: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
10: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
8: Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. Jutro będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Kontrola to efekt doniesień o lekarzu i byłym radnym KO Dawidzie Kacprzyku. Były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym zarobił w rok 1 600 000 zł. W związku z aferą Rafał Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy.
12: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu.
8: Już wszystkie te osoby zrezygnowały z członkostwa w partii albo ze stanowiska.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: SK2 Sport.
8: Magda Linety awansowała do drugiej rundy turnieju w Toronto. Polka z Karol Czao wygrała 4-6, 6-1, 6-4. Wcześniej do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Od tej fazy udział w turnieju rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Ich rywalkami odpowiednio Sara Bejlek i Talia Gibson. UEFA ukarała Lecha i Górnika i częściowo zamknęła stadiony obu klubów. Powodem jest niewłaściwe zachowanie kibiców podczas ostatnich meczów. Dodatkowo trener mistrza Polski Nils Frederiksen został zdyskwalifikowany na jedno spotkanie.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: 3 minuty po 7. Słońce wstaje, będzie coraz wyżej, będzie coraz goręcej w tym kraju. Ale zobaczcie, jakie to jest skomplikowane. My ze słońca przez fotowoltaikę robimy energię elektryczną. Później ten prąd użyty z fotowoltaiki używamy do schłodzenia swojego pokoju. A to wszystko przez to, że słońce świeci i koło się zapętla.

0: nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale Dawid Podsiadło być może sobie wstaje rano, pije kawę albo i nie, wchodzi do studia. Tak zupełnie tak, o, normalnie po prostu tak wchodzi do studia sobie nagraniowego i nagrywa doskonałą płytę. Doskonałe single. To brzmi tak niechlujnie, ale tak doskonale. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Tak bym się nie chciał, ale jakie to jest perfekcyjne. Dawid Podsiadło na błysk w Radiu SK2. To jest też piąte miejsce naszej gorącej polskiej dwudziestki. Podoba wam się ten styl Dawida. On, że taki, o, tak, tutaj, tak, a tutaj, no to, no to. Sobie pośpiewa i proszę bardzo. I to jest piękne. Piąte miejsce może być wyżej, bo to już awans jest na to piąte. W górę pnie się Dawid Podsiadło. SK2.pl, gorąca polska dwudziestka. Zachęcamy tam, żeby zagłosować, bo w piątek kolejne notowanie i to wszystko może się pozmieniać. Póki co Sanach na pierwszym miejscu, itp. itd. No, ale tutaj Dawid Podsiadło depcze jej po piętach, tak brzydko mówiąc. No to co, wchodzimy na naszą stronę i głosujemy, jeśli chcecie, żeby Dawid Podsiadło był wyżej w kolejnym notowaniu.
1: SK2.
0: A tymczasem Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Ostatnia Nocka, a my mamy 12 minut po 7.

Starsa za nami, 18 minut po 7. Demono już przygrywa. Ja czytam nowy sondaż dla Super Expressu. Czy Kosiniak-Kamysz dobrze rządzi armią? Jedni mówią, że dobrze, drudzy mówią, że źle. Jeszcze inni: nie wiem, nie mam zdania. Może to jest tak, że Kosiniak dobrze rządzi, Kamysz źle, a ta kreska pomiędzy nimi to nie wiem, nie mam zdania. Może tak jest.

25 minut po 7. Ania Karwan w to nam gra. Bardzo dobrze. My chcielibyśmy też sobie jakby zagrać w coś albo uzewnętrznić się. Będzie ku temu okazja, bo w tym programie przecież Państwa Miasta, ale o tym nie teraz, bo teraz zazwyczaj zapowiadam nasz cykl GPS. I zachęcam do cyklu GPS. Rozszyfrowuję, kto nas pierwszy raz słucha. Gdzie pojechałeś sobie? Wakacyjne GPS. Gdzie pojechaliście sobie? Dajcie znać albo na Messengera, albo na 726 826 826 i pochwalmy się, jak te wakacje. S

0: premiery tych piosenek. Czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
0: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
0: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. I po reklamie.
8: Poranek w Koninie zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura wyniesie około 24 kresek, więc będzie ciepło. Niebo pokryją chmury, ale słońce również się przebije. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu słupki rtęci skoczą do 33 stopni, a wieczorem mimo sporego zachmurzenia słońce nadal będzie się pokazywać. To idealny dzień na relaks, choć w cieniu. Pamiętajcie, by pić dużo wody. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
9: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Gdy w ubiegły czwartek rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami w sprawie systemu alarmowego. Ostrzegaliśmy Hiszpanię przed masowym wdarciem się migrantów do Ceuty, przekonują władze Maroka. Miało to nastąpić po tym, jak 8 lipca hiszpański Sąd Najwyższy zakazał natychmiastowych wydaleń migrantów z Afryki napływających drogą morską do hiszpańskich enklaw. Do Ceuty, przypomnę, wdarło się około 60 tysięcy osób. A na koniec Włochy, gdzie powstał niezwykły portret Marilyn Monroe. Gigantyczna podobizna aktorki wykonana została traktorem z pługiem i broną na polu niedaleko Werony. Stworzył ją artysta Dario Gambarin, by w ten sposób uczcić przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin gwiazdy kina.

0: Jedyni niepowtarzalni, po gitarach ich poznacie. To oczywiście Lady Punk w Radiu SK2. 7:38 to doskonały czas na nasze GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie?
1: No to jedziemy.
0: Jedziemy, zapinamy pasy i dzwonimy do radia na 726-826-826 albo nagrywamy głosóweczki na naszym radiowym messengerze. Gdzie pojechaliście sobie, gdzie już byliście, gdzie się wybieracie, to można się chwalić na antenie, śmiało i mówić. Mamy głosóweczkę od Tomka, który wiemy, że pracuje na wycieczkowcu. Jak tam sytuacja?
2: Jak pojechałem, tak dalej jest w tym Las Palmas. Trzymajcie się, pozdrawiam gorąco, Tomek.
0: Las Palmas, pięknie. Tomek, daj jeszcze znać, jak zmienisz gdzieś lokalizację. Bardzo jesteśmy ciekawi, gdzie będziesz kolejnym razem. Kolejna głosóweczka, słuchamy.
3: Ja sobie pojechałem na Wierchownię na grzyby i przekreślałem koszy sprawdzisków mam i już nie mam, gdzie kurę zbierać. Chyba koszulę ściągnę, zacznę ładować koszulę. Pozdrawiam, kochany radio.
0: I pozdrawiamy wszystkich grzyby. Do lasu, na grzyby też można sobie pojechać. GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie? Słuchamy.
4: Uprzejmie donoszę, aczkolwiek z obrzydzeniem, muszę jechać do pracy i czynią to niechętnie. Dziękuję.
0: Mamy nadzieję, że szef nie słucha. Czy kolejny telefon też będzie związany z pracą?
5: Cześć, właśnie jadę do pracy.
0: Okay.
5: Mam na imię Ania. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Następnego odbieramy. Dzień dobry, GPS, słuchamy.
6: Ja w Wołkini Dolnej pojechałem na Wołkinie Górno. Pozdrawiam.
0: Pięknie! Tak, a to blisko siebie jest?
6: Obocznie.
0: No i dobrze. No, to taka króciutka trasa w sam raz na wakacje. Kolejny telefon, słuchamy.
7: Witam, Przemek z Wrocławia. Ja jadę do pracy. Pozdrawiam, słucham was zawsze i od zawsze. Miłego dnia.
0: Dziękujemy, miłego dnia. Gdzie pojechaliście sobie? Halo, halo.
8: Cześć, jadę z moją babcią i moją mamą i moim pieskiem Cesiem na Mazury. Mój Cesio się bardzo szczęśli jak galaretka.
0: I miłej kąpieli w jeziorze życzymy w takim razie. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie?
9: Witam, właśnie jadę do pracy. Miłego dnia.
0: Wszyscy do tej pracy, no tak. 7:40 to jest ten czas, gdzie zmierzacie do pracy, ale jeśli ktoś ma myśli urlopowe, pamiętajcie o naszym GPS-ie, które będzie wracało codziennie w okolicach tej godziny. Wtedy można zadzwonić, wtedy można nagrać głosóweczkę albo nagrać je na naszą radiową sekretarkę. Gdzie pojechaliście sobie?
10: SK2.

Tak zwana muzyczna zielona fala od Radia SK2 specjalnie dla was. Mam nadzieję, że to się zgadza. 10 do 8. Spektakularna wywrotka robota na targach technologicznych, czytam o tym. No świat zmierza do przodu, te roboty zastępują pracę ludzi w wielu fabrykach już i coraz to lepsze produkują, a teraz na targach w Tajpej zaprezentowano humanoidalnego robota Qualcomma, który wszedł na scenę, przyniósł coś prelegentowi, który opowiadał o tym robocie, stanął na chwilę i zaliczył spektakularną wywrotkę, rozpadł się na oczach publiczności. Słuchajcie, to są roboty humanoidalne, czyli podobne do ludzi. Ten chyba był zbyt podobny. Nałykał się WD-40 i zamiast go nasmarować, trochę mu zaszkodziło. SK2.

To jest ten czas, na który wielu z nas odlicza do tego, kiedy powiem, że można się zgłaszać do państw miast. To teraz 726-826-826 SMS-owo, a na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu. Kto chce zagrać w państwa miasta po 8, to dzisiaj odpowiada na pytania. W zasadzie to nie jest pytanie, to jest prośba, żeby wysłać przymiotnik na literę B na 5 liter. Niech będzie. Przymiotnik na literę B na 5 liter. Tym hasłem wchodzimy do gry w państwa miasta po 8. SK.

0: Reklama.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
5: Na drogach Konina ruch jest umiarkowany. Szczególnie na trasie warszawskiej w kierunku Warty musicie uzbroić się w cierpliwość, bo tam jedziecie wolniej. Teraz o pogodzie. Przed południem czeka nas przyjemna aura. Temperatura wzrośnie do 24 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Po południu termometry pokażą nawet 33 stopnie. Jutro podobnie, z temperaturą do 36 stopni. Czwartek zapowiada się słonecznie z 30 stopniami. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
6: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Lawina komentarzy po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Oficjalnie nie podano ich nazwisk, jednak pełnomocnicy potwierdzili, że chodzi o działacza opozycji demokratycznej Adama Borowskiego, Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo przez niemiecki sąd, i Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, nieformalnego lidera kibiców Legii. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: To właśnie decyzja dotycząca Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, któremu darowano zakaz wstępu na imprezy masowej i zarządzono zatarcie skazania, wywołało najwięcej komentarzy. Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki. Tak ułaskawienie skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja przypomina, że kibic został skazany za zajęcie innego miejsca niż wskazane na bilecie. Staruchowicz miał prowadzić doping na jednym z meczów Ekstraklasy, siedząc na płocie oddzielającym trybunę od boiska. Według jego obrońcy upoważniała go do tego akredytacja wystawiona przez klub na stadionie, którego mecz się odbywał. Pierwotnie tej argumentacji nie podzielił sąd. Po decyzji prezydenta Staruchowicz będzie mógł wrócić na trybuny.
6: Ponad 340 interwencji wczoraj, dziś o poranku już ponad 60. Strażacy wyjeżdżają do akcji z powodu gwałtownych burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy mają na Mazowszu i w Łódzkiem, mówi Sławomir Wągrowski ze Straży Pożarnej.
8: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
6: Niemal cała Polska poza pasem północnym jest w alertach przed ponad 30-stopniowym upałem. Sanepid podsumował pierwszy miesiąc wakacji. W 15% skontrolowanych lokali gastronomicznych stwierdzono złe warunki przechowywania żywności i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
9: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
6: Sanepid skontrolował też miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: SK2 Sport.
6: Za nami ostatnie spotkanie drugiej kolejki Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 2-0. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo portowców nad Krakowią od 3 lat. To zasłużona wygrana. Wiedzieliśmy, jak ważne jest to spotkanie dla naszych kibiców. Dedykujemy im to zwycięstwo. Mówił trener Pogoni Oskar Garcia. Po drugiej kolejce liderem jest Legia przed Jagiellonią i Lechem. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu. Polak przegrał z Gaelem Monfisem 4-6-4-6.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
11: 8:03, w zimę za zimno, w lato za ciepło, Polakom nigdy nie dogodzisz. Dobrze, że w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, bo to wszyscy znają, wszyscy podśpiewują. Tak trzymać.

0: 10 po 8, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki u nas i ciekawostki ze świata, to się może wam przydać. Trzecie najmniejsze państwo na świecie, zaraz po Watykanie i Monako, bo to są dwa pierwsze najmniejsze, a później właśnie jest to trzecie najmniejsze państwo świata, zmienia nazwę. Do wczoraj jeszcze było Nauru, to takie wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym. Oficjalnie zmieniło nazwę na Republika Nauru. Było Nauru, jest Nauru. Za niedługo państwa miasta, to się wam może przydać. Nie wiem, jaka litera się wylosuje, ale gdyby komukolwiek wylosowało się N i powie Nauru, to od dziś nie zaliczam. Tak chciałem powiedzieć, więc zapamiętajcie. Państwo na N, jakby komuś Niemcy z głowy wyleciały, to Nauru. Wtedy zaliczę. Za chwilę zagramy w państwa miasta, bądźcie blisko.
1: SK2.
0: Elektryczne gitary zagram, Puk z Ziniej, Roxy z Faustem i gramy. Jest 11 po 8.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Czyż Edu ten czas, żeby zagrać? Nie, chciałem zrymować, nie udało się.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Dzisiaj w naszej zabawie o prezent marzeń wartości 500 zł powalczy Alicja z Gabrysią. Dzień dobry.
4: Cześć.
5: Cześć.
0: Witam bardzo serdecznie, drogie panie. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktuję do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze. Zacznie Alicja. Alicjo, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: Brawo, proszę bardzo. Litera I. I z kropką. Litera I. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Irlandia.
0: Miasto.
4: Inowrocław.
0: Znana postać.
4: Irena Sandor.
0: Roślina.
4: Irys.
0: Kolor.
4: Indygo.
0: Zawód.
4: Informatyk.
0: Samochód.
4: Iveco.
0: Imię.
4: Iza.
0: Przedmiot.
4: Igła.
0: Rzeka.
4: O.
0: O! Usłyszałeś, że czas się skończył, czy rzeka cię zaskoczyła?
4: Rzeka trochę mnie zaskoczyła. Okay.
0: Dobrze, bardzo ładnie. Jeszcze nie będę się do Irlandii doczepiał, bo są dwie, ale nie, no jest Irlandia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 punktów, Alicja, będzie dla ciebie.
4: Super.
0: No to wiem, że super, to jest bardzo dobry wynik. Gabry się chyba delikatnie zatkało.
5: Zatkało.
0: Ale zobaczymy. Jeszcze nie ma co się poddawać, nie? Bywały w tym programie takie pojedynki, że było 10-9 na przykład. Więc trzymamy za ciebie mocno kciuki. W prawo, w lewo, Gabrysiu?
5: To ja w lewo.
0: To ty w lewo, proszę bardzo. Litera K. Litera K. K, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Kanada.
0: Miasto.
5: Kraków.
0: Tytuł filmu.
5: Kat Vegas.
0: Imię.
5: Imię Klaudia.
0: Roślina.
5: Kaktus.
0: Potrawa.
5: Kebab.
0: Zawód.
5: Księgowa.
0: Samochód.
5: Kia.
0: Znana osoba.
5: Kaja.
0: Jezioro.
5: Jezioro Kibu.
0: Ach, już po czasie. Już po czasie. No dobrze, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potrawa była. Zawód 7, samochód 8. I znana osoba będzie, słuchajcie, dogryweczka na to wskazuje. 9-9 mamy. No i Gabrysi też dobrze poszło. Co ty na to, Alicjo?
4: No, ciężko będzie teraz.
0: Teraz będzie ciężko. Dobra, to ja wylosuję literkę i powiem wam, jak wygląda dogryweczka. Literka się już wylosowała, ja już wiem, jaka jest litera. I teraz ja powiem kategorię. Najpierw wam powiem, jaka wylosowała się litera, później powiem kategorię. Kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem, dobra? Jasne czy niejasne?
4: Tak, tak, jasne.
0: Imieniem swoim.

0: bo ze stresu bywały takie sytuacje, że niektórzy się przedstawiali imieniem, ale nie swoim. Więc Alicja, jak chce pierwsza odpowiedzieć, krzyczy Alicja, a Gabrysia, jak chce pierwsza odpowiedzieć, krzyczy Gabrysia. I jeśli w 3 sekundy odpowie ta osoba, która pierwsza się zgłosi, dobrze, zgarnia prezent marzeń, a jeżeli nie udzieli odpowiedzi albo odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra. Litera jest O. Okrągłe O. I kategoria, uwaga, część ciała.
1: Ala.
0: Ala, słuchamy.
1: Oko.
0: Oko. No i brawo. Te brawa oznaczają, że prezent marzenia Alicjo leci do ciebie.
1: No super, dziękuję.
0: Proszę bardzo, do Gabrysi nagrody pocieszenia. Zabrakło refleksu. A, Gabrysia się rozłączyła. Gabrysi zabrakło refleksu, ale nagrody pocieszenia trafiają do Gabrysi. Alu, do ciebie główna nagroda. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Niech teraz dzieciaki posłuchają, do czego rodzice się bawili podczas dyskoteki szkolnej. Sumptuastik i Opuszczony w Radiu SK2. No, utwór z 2006 roku. To 20 lat temu. No, niektórzy podpierali ściany, niektórzy się przytulali na dyskotekach szkolnych do tego. A na koloniach to działy się inne rzeczy. Był Miss Kolonii, Mister Kolonii i też można było do tego utworu sobie zatańczyć. Ale teraz nie o tym, a o tym, co na bieżąco mamy. Miała być darmowa woda w restauracjach, ale jej nie będzie. Teraz o tym czytam. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z pomysłu, który zakładał obowiązek bezpłatnego podawania klientom restauracji pół litra wody z kranu. Na każdego klienta miało pół litra przysługiwać, ale jednak tego nie będzie. Zniknął ten zapis z projektu ustawy. Wycofali się. Nie ma. Może po prostu rząd w końcu doszedł do wniosku, że nam, Polakom, to się nie przelewa. SK2. Ciągle zbyt posępną.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. I po reklamie.
7: Dziś przed południe w Koninie zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 26 kresek. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale słońce będzie przebijać się przez chmury, więc krem z filtrem to dobry pomysł. Po południu temperatura wzrośnie do 33 stopni, dlatego będzie naprawdę gorąco. Na drogach w Koninie ruch płynny, ale warto uważać na pieszych i rowerzystów. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
8: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Policja bada okoliczności tragedii w Łódzkiem. Zginął 11-latek, który wjechał hulajnogą elektryczną pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem. Kierujący kombajnem 48-letni mężczyzna był trzeźwy. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT. A na koniec dobra informacja dla wypoczywających nad morzem. Woda na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem nadaje się do kąpieli. Najcieplejsza woda jest w Świnoujściu i Międzyzdrojach, najzimniejsza w Kołobrzegu.

Będziecie, będziecie się pamiętać, a jak się zapomnicie, to zrobimy kącik odkurzający i sobie wszystko przypomnijcie. Przebierzamy czas, przeszukujemy zakątki internetu, szperamy w starych gazetach, żeby sprawdzić, co wydarzyło się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający, proszę bardzo. Od początku sierpnia we Wrocławiu działa pierwsza wypożyczalnia Segwayów i powstała u zbiegu ulic Wita Stwosza i Kuźniczej. Segway to model dwukołowego i dwuśladowego niewielkiego pojazdu zasilanego za pomocą wbudowanego akumulatora. Pojazdem tym kieruje się poprzez skręt tułowia w odpowiednią stronę, a za utrzymanie równowagi odpowiada wbudowany żyroskop. Sprzęt, jaki oferuje wypożyczalnia, osiąga maksymalnie prędkość 20 km na godzinę i na pełnej baterii jest w stanie pokonać dystans 20 km. Tak pisała Wirtualna Polska 4 sierpnia 2015 roku, czyli 11 lat temu. Ewidentnie twórcy wtedy Segwayów przesadzili z fantazją. Te Segwaye się nie przyjęły, bo po co Polak ma bujać się na boki, jak teraz może hulać do przodu przez cały dzień i to na jednej baterii?

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ciekawy jestem, czy ktoś z was wczoraj też krzyczał mało, mało i to jest do przebicia. Jak słuchał kolejnej odsłony naszej zabawy Polska jest najfajniejsza, Mateusz wziął udział w quizie wiedzy o Polsce i na 9 pytań udzielił 7 dobrych odpowiedzi. Jedna z tych złych była taka...
1: Czy budynek Sejmu mieści się przy ulicy Miejskiej?
0: Tak.
1: A, to takie podchwytliwe.
0: Miejska, wiejska. Tutaj można było się zamyślić troszeczkę. No ale dobra, 7 dobrych odpowiedzi na 9 pytań Mateusza i Mateusz jest liderem tej rundy naszej zabawy. Przypominam, że do piątku będziemy przeprowadzać konkursy i kto udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi i odpowie poprawnie na największą liczbę pytań, zgarnie główną nagrodę, czyli pobyt w hotelu Sofitel Grand Sopot. SK2.pl, zakładka Wygraj, tam można zgłosić się do naszej zabawy i przebić dzisiaj po południu Mateusza. SK2

Czyli też mają urlop święci, też balują, też mają przyjemnie. Budka suflera w Radiu SK 2, 5 minut dzieli nas od 9, a wakacje nam się zdarzyły takie gorące, w sensie te ostatnie dni i te przyszłe, że szok. Fala upałów nawiedziła nie tylko Polskę, ale i całą Europę. Gorąco i niebezpiecznie w Grecji i w Hiszpanii. Wrócimy do tego tematu w newsach o 9, bo jeśli ktoś z was planuje zagraniczne wakacje, na przykład w tych dwóch krajach zagrożonych pożarami, to będziemy mieli jedną z metod na to, jak to zrobić w bezpieczny sposób. Bądźcie z nami. SK2.

0: Reklama.
1: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket. Czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
5: Na ulicach Konina dziś trochę wolniej na Wałta Rejwy, szczególnie od Żwirki i Wigury w stronę Kolskiej i Świętojańskiej. Ruch jest tam spowolniony, więc warto uzbroić się w cierpliwość. Teraz o pogodzie. Przed nami naprawdę ciepły dzień. Słupki rtęci skoczą do 26 kresek, a na niebie mało chmur. Po południu temperatura wzrośnie nawet do 33 stopni. Szykujcie się na gorący dzień. Zaraz w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
6: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Wymiana ciosów na linii Rosja-Ukraina. 5 osób nie żyje, a 6 jest rannych po ukraińskim ostrzale obwodu moskiewskiego i leningradzkiego. Celem padł m.in. kolejny magazyn rosyjskiej firmy sprzedającej wyposażenie dla żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Z kolei w nocy Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasto Sumy. Zginęła jedna osoba, jest też wielu rannych. Wczoraj usłyszał zarzuty, dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za zabójstwo ojca i próbę zabicia policjanta. Właśnie teraz rusza posiedzenie aresztowe Michała H., a jak wyglądało jego przesłuchanie, o tym Natalia Krystek.
7: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu, przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty, reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
6: Europa zmaga się z falą upałów i gwałtownymi pożarami, między innymi w Grecji i Hiszpanii, a to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Urlop najbezpieczniej planować za pośrednictwem biura podróży, radzi Oskar Gwiazda, ekspert do spraw turystyki.
8: Osoba, która nam sprzedaje wyjazd, osoba, która realizuje, czy firma, która realizuje dany wyjazd, jest odpowiedzialna zgodnie z ustawą o usługach turystycznych za nasze bezpieczeństwo za granicą.
6: Turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, jeśli miejsce pobytu znajduje się na obszarze objętym zagrożeniem.
9: Dwie minuty po dziewiątej to jest ten czas, gdzie gramy 10 najlepszych polskich hitów i to bez przerwy na reklamy. Gorąco serdecznie zapraszamy Was. Ja się witam, kłaniam w pas. Dawid Wajda, zaczynamy romantycznie.

0: Słuchasz Gwiazdy Top of the Top Sopot Festival 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Dobra polska muza, to nasza dewiza. Kombi za nami, tu Radio SK2, 20 minut po 9. Dużo dobrej polskiej muzy będzie w ten weekend w Krakowie, bo męskie granie jedzie do Krakowa. Tam ten festiwal w tym tygodniu, w ten weekend, i my na to wydarzenie oczywiście mamy podwójne karnety i rozdajemy je codziennie na naszej antenie. Warto słuchać

Nas także i dzisiaj już zdradzę, że po 11 u nas dzisiaj będzie można znaleźć karnety na męskie granie, więc słuchajcie uważnie radia, bo będziemy oczywiście mówić, jak po te karnety będzie można się zgłosić.

Ten kot bez ogona mógłby się kłapouchy nazywać, chociaż to był chyba osioł, ale też by pasowało. 28 minut po 9:00 pora na to, co nowe, to, co dobre w Radiu SK2. Młodziutka, ma dopiero 19 lat, Ola Kendra, jej nowość. Bój się Boga, dziewczyno, zróbcie głośniej.

0: Ramiona same się kołyszą w prawo i w lewo. Tak to działa. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK 2. 21 minut zostało nam do godziny 10. Komplet Polek w turnieju WTA 1000 w Toronto, jeśli chodzi o drugą rundę. Dzisiaj wieczorem swoje mecze rozegrają Iga Świątek i Maja Chwalińska. Oczywiście trzymamy kciuki za dziewczyny, a pojutrze też w drugiej rundzie swoje mecze zagrają Magda Linet i Magda Fręch. Mam nadzieję, że już jutro usłyszymy o sukcesie którejś z Polek, a najlepiej było, żeby o wszystkich Polkach mówić, samych superlatywach, i żeby to były tylko jedyne rakiety, o których mówimy na antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
2: I po reklamie.

0: kurier od Krzysztofa Zalewskiego w Radiu SK2. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich kurierów, którzy się muszą napracować. Oni za długo w klimatyzowanym aucie sobie nie posiedzą, muszą wychodzić, chodzić z tymi paczkami w ten upał, wkładać do tych wszystkich maszyn, zamykać te drzwiczki, troszeczkę się tam nastoją. Pamiętajcie o nawadnianiu się i chowaniu do cienia, chociaż w tym cieniu dzisiaj dużo stopni. Mam nadzieję, że jutro też te upały jakoś przeżyjemy. Będziemy się schładzać najlepszymi polskimi hitami. Jak możemy? Tak działają najlepsze polskie hity. Jak jest zimno, rozgrzewają. Jak jest ciepło, schładzają. Za chwilę kolejna porcja i Kinga Baryga, a my słyszymy się jutro. Dawid Wajda.
1: Reklama.
2: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie zapowiada się naprawdę ciepły dzień. Słońce będzie świecić pełną parą, a temperatura osiągnie 27 kresek. Bez opadów, więc parasole można zostawić w domu. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo termometry pokażą 33 stopnie. Na drogach w Koninie ruch płynny, ale warto uważać na ulicy 3 Maja w kierunku Ronda Ducha Świętego, gdzie ruch jest wolniejszy. Kierowcy mogą stracić kilka minut. Tyle teraz. Kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. 4 osoby zastrzelił rosyjski żołnierz na okupowanym Krymie. W okolicach Sewastopola mężczyzna najpierw miał zabić kolegę ze służby, potem troje cywilów. O zbrodni donoszą ukraińskie i niezależne rosyjskie media. Szczegóły na ten temat zebrał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, co wydarzyło się na Półwyspie.
9: Mężczyzna według informacji potwierdzonych przez krymskie władze okupacyjne otworzył ogień do grupy ludzi. Najpierw skierował lufę na swoich kolegów, a potem na przebywających w pobliżu cywilów. Śmiertelnie postrzelił 71 i 59-latków oraz 64-letnią kobietę. Sprawca został krótko potem zatrzymany. Do tej zbrodni doszło we wsi Chmielnicki, niedaleko Sewastopola na Krymie. Na razie nie wiadomo, co było motywem takiego zachowania sprawcy.
8: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Jedna osoba jest ranna, mówi nam Jakub Pietrzak ze Straży Pożarnej.
10: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu nagromadzonego w pomieszczeniu kuchennym w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Jagodziniec w podkaliskiej gminie Brzeziny. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
8: Na miejscu pracowały 3 zastępy ratowników, pogotowie i policja. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. Senat zajmuje się ustawą, która ma ułatwić inwestycje narciarskie na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
11: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
8: Przeciwnikom zmian nie podoba się, jak mówią, ograniczenie prawa własności prywatnej.
12: 2 minuty po godzinie 10:00. Mamy wtorek, mamy najlepsze polskie hity i mamy, no, dobry początek tygodnia. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Cleo za krokiem krok. Tak wam gramy w Radio SK 2.
13: Bez reklam. Jeden po drugim.
14: Teraz gra.

Kaja na językach. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 10. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A i mamy dzisiaj wtorek, czwarty dzień sierpnia. Ja wiem, że są tutaj tacy szczęśliwcy, którzy dopiero budzą się do życia i którzy dopiero przeciągają się i

Czasu. Marzenie, by poślubić wolność. Coś wam to mówi? Dokładnie tak. To Jem i Sen of Victory, 1991 rok. Wtedy właśnie na albumie Detox ukazał się ten numer. No, rzeczywiście jest to klasyk, śpiewamy go bardzo często, no i jest to, można powiedzieć, hymn. Hymn zwycięstwa i hymn wolności. No to co? Gramy Jem i Sen of Victory w Radiu SK2.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam, to jest nowość na antenie Radia SK2, którą właśnie wam gramy, bo my gramy najlepsze polskie hity. Swoją drogą, nie dość, że gramy wam najlepsze polskie kawałki, to jeszcze rozdajemy wam podwójne karnety na męskie granie, tym razem w Krakowie. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to bardzo dobrze się składa, bo już po godzinie 11 takie podwójne karnety będę dla was miała, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo uważnie.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz dwa kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Manam i Po prostu bądź. Tak wam gramy w Radio SK2, tak kończymy godzinę 10. Po 11 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Monika Brodka i Znam Cię na pamięć.
1: Reklama.
2: Biedronkowy dobry start to udany powrót do szkoły. Otrzymaj 300 zł od Biedronki. Tak, aż 300 zł. Od 20 lipca do 19 września w Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
3: Castorama!
4: Teoria
0: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
0: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak.
6: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Koninie czeka nas prawdziwie gorący dzień. Już teraz na termometrach widzimy 29 kresek, a to dopiero początek. Niebo będzie prawie bezchmurne, więc słońce będzie grzało mocno. Po południu temperatura wzrośnie jeszcze bardziej, osiągając 32 stopnie. Wiatru prawie nie będzie, dlatego poczujemy pełnię ciepła. Na deszcz nie ma co liczyć, więc parasole można zostawić w domu. Uważajcie na upał i pamiętajcie o nawodnieniu. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
16: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wara rządzącym od praw prezydenta. Tak współpracownicy Karola Nawrockiego komentują głosy po ułaskawieniu nieformalnego lidera kibiców Legii Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza decyzja sądu, który skazał Starucha, była niesprawiedliwa.
17: W tej konkretnej sprawie, jeżeli Państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście Państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista.
16: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczów w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii i spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Teraz Wielkopolska, gdzie trwa obława za kierowcą, który potrącił policjantkę. Mężczyzna wjechał funkcjonariuszkę wczoraj wieczorem koło Słupcy podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej, mówi Katarzyna Dąbrowska z policji.
18: Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.
16: Policjantka nie odniosła poważniejszych obrażeń. Polscy strażacy pomagają walczyć z największym w historii pożarem w Hiszpanii. Ogień strawił już ponad 32 tysiące hektarów i jest największą katastrofą, z jaką mierzy się region Kastylia-La Mancha. Walkę z żywiołem utrudnia ukształtowanie terenu, mówi Jakub Siczek, dowódca ekipy polskich strażaków.
19: Tutaj teren jest bardzo zróżnicowany. Jest bardzo dużo pagórków. Teren jest czasami nawet górzysty. Roślinność jest zupełnie inna niż w Polsce. Tutaj ten teren jest bardzo rozległy. W większości to jest tak zwany burz.
16: Do tego jest bardzo gorąco. W najbliższych dniach temperatura w Hiszpanii wzrośnie do 40 stopni.
0: 2 minuty po godzinie 11, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. A do tego dorzucam jeszcze podwójny karnet na męskie granie w Krakowie. Kto chętny? Piszcie, dlaczego to wy powinniście zgarnąć te karnety, a ja gram najlepsze polskie hity. Monika Brodka i Znam Cię na pamięć, to na początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: No to gramy.
3: 10 hitów.
2: Najlepszych polskich hitów.
0: Wiadomości, dlaczego karnety na męskie granie powinny trafić w wasze ręce na SK2 na Facebooku.

Alkoholik Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niebo, jednostępna, proszę cię.

0: Mezzo Liber Aniele, tak wam gramy w Radio SK2, 19 minut po godzinie 11. Nie dość, że gramy wam najlepsze polskie hity, to jeszcze rozdajemy wam podwójne karnety na męskie granie. W tym tygodniu to Kraków, no a z nami jest Iwonka, która chciałaby o te bilety powalczyć. Cześć Iwonko.
1: Cześć.
0: To opowiedz, na czym cię przyłapaliśmy, co ty porabiasz?
1: Przyznam szczerze, chyba nie powinnam o tym mówić, ale pracuję.
0: A, pracujesz, ale możesz sobie zrobić taką chwilową przerwę w pracy, żebyśmy porozmawiały?
1: Tak.
0: Dobrze, bo słyszałam, że wy z siostrą cierpicie na pewną przypadłość. Opowiadaj, co to takiego, jaka to przypadłość?
1: Tak, jest taka przypadłość. Na szczęście nie jest bardzo groźna, jednak troszkę nas zastanawia, czy może jakieś lekarstwo by się na to znalazło, bo na przykład mamy drżenie rąk, jak widzimy ceny biletów na różne festiwale i koncerty. Mamy też kołatanie serca, jak widzimy, że jacy artyści będą grać na tych festiwalach, na przykład na męskim graniu w Krakowie. I tak zaczęłyśmy się zastanawiać z siostrą, czy może nie znalazłoby się jakieś lekarstwo na antenie SK2.
0: No właśnie, bo wspomniałaś, że jest jeszcze też niedobór wspólnych wyjść. No to żebyście spędziły wspólnie ten siostrzany czas, to ja wręczam ci podwójny karnet na męskie granie w Krakowie. Jest twój, już oficjalnie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła razem z siostrą. No i czekam oczywiście na fotorelację na Messengerze Radia SK2.
1: Oczywiście, dzięki. Mam taką nadzieję.
0: Dzięki bardzo, miłego dnia.
1: Bardzo.
0: Hej.
1: Miłego.
2: SK2.
0: A my gramy dalej. Tilaw i Warszawa, ale pamiętajcie, że wy cały czas te podwójne karnety możecie zgarniać. Jutro również taka szansa. Męskie granie w Krakowie, możecie tam wylądować.

0: Lady Punk i Zostawcie Tytanika, tak wam gramy 20 minut przed godziną 12. Swoją drogą, jeśli jesteście teraz w pracy, macie dosyć. Szef was denerwował, albo współpracownica, albo współpracownik. No i już myślicie, co by tu zrobić, co by tu wymyślić, gdzie by tu pojechać? No to my przechodzimy z pewną propozycją. Otóż, moi drodzy, w Radio SK 2 trwa taka specjalna akcja. Polska jest najfajniejsza, możecie się do niej zgłaszać. W tym tygodniu dajemy wam możliwość zgarnięcia pobytu w hotelu Sofitel Grand Sopot. Jeśli ktoś zainteresowany, to proszę bardzo, śmiało, można się zgłaszać, sk2.pl, tam wypełniacie formularz, a jeszcze do tego kosmetyki wam dorzucamy. Wystarczy tylko wziąć udział w quizie z wiedzy o Polsce, ale najpierw wypełnić formularz.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
0: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
3: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: I po reklamie.

0: Lemon i Będę z Tobą, tak kończymy godzinę 11. O 12 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 12 Nosel wkręca w Radiu SK2. Warto z nami zostać. Jeśli na przykład dzisiaj macie zły nastrój, to on na pewno Wam ten nastrój poprawi.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
11: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
10: To okna PCV z fabryki Bros?
11: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Koninie czeka nas prawdziwie gorący dzień. Termometry pokażą 31 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 33 stopni. Jutro nadal słonecznie, z maksymalną temperaturą do 36 kresek. Czwartek nie przyniesie zmian. Znów pogodnie i do 32 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia. Do 10 tysiąca...
14: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe ustalenia po tragedii pod Łowiczem. Kierowca usłyszy dziś zarzuty. 11-letni chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał wczoraj pod kombajn w miejscowości Sypień. Dziecka nie udało się uratować. Śledczy nie mają już wątpliwości, że kierujący tym pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek.
15: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. Ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek. Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
14: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kierowcy kombajnu może grozić 8 lat więzienia. Władze Maroka twierdzą, że jeszcze w lipcu ostrzegały Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu imigrantów do Ceuty. Według Rabatu Madryt dostał wyraźne sygnały kilka dni przed wtargnięciem do eksklawy około 60 tysięcy osób. Ryzyko było duże, bo na początku lipca hiszpański Sąd Najwyższy orzekł o zakazie stosowania natychmiastowych wydaleń wobec migrantów z Afryki napływających m.in. do Ceuty. W związku z tymi wydarzeniami na dziś zwołano nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów. Niewybuch i utrudnienia w centrum Warszawy. Na znalezisko prawdopodobnie z czasów II wojny światowej natrafiono w Alei Solidarności podczas modernizacji torowiska. Trasa jest teraz zamknięta w obu kierunkach.
16: Warszawska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze wstępnie ocenili, że obiekt może pochodzić z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego teren pozostaje zabezpieczony przez policję. Dlatego zamknięty jest odcinek Alei Solidarności między Jana Pawła II a Placem Bankowym w obu kierunkach. Kierowcy muszą jechać objazdami. Z utrudnieniami muszą też liczyć się pasażerowie komunikacji publicznej. W Alei Solidarności na odcinku od Jana Pawła II do Placu Bankowego występują utrudnienia w kursowaniu linii 190 i Z26, informuje warszawski transport publiczny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
14: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję.
0: Dwie minuty po godzinie 12. Jeśli humor Wam za bardzo nie dopisuje, no to znam kogoś, kto Wam go na pewno poprawi. To Kamil Nosel, bo on za chwilę wkręcać będzie w Radio SK2 Barbarę, ale najpierw najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow i Hej, hej! Już teraz Kinga Paryga, Hej, hej! Witam i zapraszam.

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba, tak wam gramy w Radio SK2, 17 minut po godzinie 12, a już teraz antenę Radio SK2 przejmuje Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Dzień dobry, Madga, imię cię za po tej stronie spółdzielnia. Ja się dodzwoniłem do pani z tego zapotrzebowania na wymianę elektryki.
2: Tak.
3: Proszę pani, bo tam chyba dziewczyny napisały pani na za rok. Ja muszę sprawdzić, proszę pani, czy u państwa się kwalifikuje. Mogę?
2: Ja poczekam, ale wie pan co, niech podejdzie.

0: Dobra, to teraz ja będę, proszę pani Dymił, niech pani powącha, czy czuje coś pani.
1: Dobra, już pan robi to?
0: Tak, już.
1: Wącham.
0: I co?
1: Nie ma nic.
0: Dobra, to mamy czyste. Do łazienki, może pani pralkę wyciągnąć z kontaktu?
1: Już wyciągam, zaraz.
0: Dobra.
1: Moment. No jestem.
0: Dobra, moment, proszę pani, ja tutaj zadymienie na kable puszczam. Dobra. Wyciągnij pani z kontaktu pralkę.
1: Jest wyciągnięte.
0: A dobra, i wąchaj, pani zaraz powinno dojść.
1: Wąchałam, nic
0: dobrze.
1: Nie
0: czuję. Odkurzacz, gdyby pani mogła gdzieś podłączyć.
1: A to odkurzacz mogę podłączyć w korytarzu.
0: Dobra, to zrób to pani. Podłączymy i tam pani też powącha, dobra?
1: Dobra.
0: Czyli robimy tak, ja pani mówię. Pani włącza odkurzacz na dosłownie na 3 sekundy, wyłączy, wyciągnie gniazdko, wyciągnie wtyczkę i wącha pani.
1: Dobra, no. Już włączyłam.
0: Dobra, wyłącz pani, wyciągnij pani już teraz wtyczkę i powąchaj pani.
1: Już?
0: No.
1: Ja to nic nie czuję.
0: Dobra, proszę pani, to na wymianę elektryki to się umawiamy na za rok jednak, dobra?
1: Tak.
0: Dobra.
1: Dzięki,
0: wymieni,
1: dziękuję,
0: proszę pani, wszystko.
1: A niech mi pan powie, to co pan dzwoni?
0: To powie pani teraz Dominik.
2: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Ale wyś ta są naprawdę. Boże, jedyny.
2: Miłego dzionka życzę.
3: Rosel wkręca.

0: Jezu.
1: Szukając informacji o tym numerze, znalazłam takie zdanie. To jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Ale ja się totalnie z tym nie zgadzam, bo według mnie każdy numer Krzysztofa Krawczyka jest bardzo rozpoznawalny i największy. Po prostu każdy jego numer, który przygotowywał, to przebój. A my zatrzymujemy się przy rysunku na szkle. Wydany w 1976 roku, no, na jego drugiej solowej płycie o tym samym tytule. Co prawda mnie na świecie jeszcze wtedy nie było, ale ja tego numeru bardzo często słucham, bardzo go lubię. Zresztą tak jak życie, jak wino. Ale już teraz gramy wam właśnie w Radio SK2 w ramach Wehikuł Czasu. Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle.
2: SK2. Wehikuł Czasu.
1: Można tupać nóżką, można śpiewać, jeśli ktoś zna. Proszę bardzo.

0: Zalia tylko kochaj mnie, 20 minut przed godziną 13. Do 13 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Między innymi Manam, ale także Jonathan PZ i Liwka. Obejmuje noce. Zostańcie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Oj, gdybyśmy tutaj opowiadali o waszych wszystkich historiach miłosnych, tych wakacyjnych także, to myślę, że więcej byłoby gadania niż muzyki. Ale my też gramy najlepsze polskie hity i takie wracają do was po godzinie 13.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
10: I po reklamie.
11: Dziś w Koninie będzie naprawdę gorąco, bo termometry pokażą aż 32 stopnie. Na niebie niewiele chmur, więc słońce będzie mocno przygrzewać. Jednak od późnego popołudnia możemy spodziewać się burz z silnym deszczem i wiatrem, które potrwają do rana. Teraz o sytuacji na drogach. W Koninie na ulicy Chopina w kierunku Ronda Lecha i Marii Kaczyńskich ruch jest spowolniony, co może kosztować kierowców kilka dodatkowych minut. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
12: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym. A poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
14: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
13: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
12: A Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Zginęła jedna osoba. Jej ciało znaleziono po ugaszeniu płonącego domu.
15: Po dotarciu zastępów straży pożarnej strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obieg, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. Ujawnili ciało osoby, która przebywała wewnątrz.
12: Relacjonuje rzecznik krotoszyńskich strażaków Tomasz Patryjas. Przyczynę pożaru ustala policja i prokurator. Braki wody w kranach, straty w rolnictwie, droższa żywność i problemy elektrowni. Polska mierzy się z brakami wody w rzekach. Eksperci alarmują, w kraju narasta problem suszy.
16: Wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta.
12: Zaznacza Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki. Naukowcy wskazują, że susza rolnicza objęła już 62% gmin w całym kraju.
0: Dwie minuty po godzinie 13, praktycznie 2,5. Kuba, na co ty najbardziej czekasz?
12: Na jesień.
0: Słucham?
12: Na jesień.
0: A no tak, bo ty jesteś jesieniarą w wersji męskiej, tak. Jesieniarzem.
12: Także ja tak się zwijam jak w kokon po prostu, owijam się
0: klimatyzacją. I czekasz na dyniowe lata.
12: I czekam.
0: No to chciałam powiedzieć, że zadać wam pytanie, ale Kuba mnie zaskoczył. Na co wy czekacie najbardziej? Koniecznie dajcie znać. Czekam na Messengerze Radia SK2. Mam gadżety, którymi chętnie się podzielę. A teraz już gram.
8: No to gramy.
3: 10 hitów.
8: Najlepszych polskich hitów.
3: SK2.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Piszcie, na co czekacie najbardziej na Messengerze Radia SK2.

0: Ania Wyszkoni, nie chce cię obchodzić. Tak wam gramy 21 minut po godzinie 13. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a ja pytam was, na co wy czekacie najbardziej? Na co czekacie? No i dostałam już pewne informacje, bo Marzena na przykład. Dzień dobry. Ja, tak jak Kuba, czekam na trochę chłodu, jesień, zimę, bo upałów nie cierpię. Dla mnie to męczarnia, więc aby tylko jakoś przetrwać, pozdrawiam jednak wszystkich, nawet tych ciepłolubnych. No to dziękujemy za pozdrowienia, bo my na zimę i jesień nie czekamy, droga Marzeno. Ale odezwała się też do nas Ania. Napisała tak. Czekam na moment, kiedy po urlopie konto w banku będzie wyglądało tak, jak przed urlopem. Pytanie, czy czekamy jeden dzień, bo na przykład wypłata jutro, czy jeszcze pół miesiąca?
1: SK2.
0: Oczywiście dla was dziewczyny gadżety Radia SK2.
2: Ja tu w Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy 19 minut przed godziną 14. A ja pytam się, na co wy czekacie? No i Dominik się do nas odezwał, napisał tak. Najbardziej czekam na zakończenie pracy o godzinie 16, bowiem czekają na mnie pyszne pierogi, które dostałem od mamy. Takie truskawkowe oraz wiśniowe. Smak dzieciństwa i idealne na lato. No Dominiku, myślę, że nie tylko ja ci zazdroszczę aktualnie tych pierogów. Choć do zakończenia twojej pracy zostały jeszcze, no, 2 godziny, 19 minut, no to ja w tym czasie będę grała tak, żeby ta praca minęła bardzo szybko. Tylko weź tam kilka tych pierogów, wyślij tutaj do nas, do studia. Bardzo chętnie spróbujemy.
1: SK2. Reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra.

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Carla Fernandez i Co jeśli? Tak kończymy godzinę 13. O 14 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Na ulicy Dworcowej w kierunku trasy warszawskiej w Koninie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo ruch jest spowolniony i można stracić kilka minut. Teraz o pogodzie. Po południu niebo nad Koninem będzie prawie bezchmurne, a temperatura sięgnie 33 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem spodziewajcie się burz z deszczem i wiatrem. Jutro temperatura wzrośnie do 36 stopni, a chmur nadal niewiele. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
4: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy. W sobotni wieczór we Wrocławiu miał ranić nożem 30-letnią Polkę. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora o areszt.
19: Ta argumentacja, która legła podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu.
4: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna. Obrona zapowiedziała, że decyzja będzie zaskarżana. Dodajmy, że pokrzywdzona kobieta została wczoraj wypisana ze szpitala. Jej stan zdrowia uległ poprawie. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. To z powodu niskiego stanu Wisły. Spółki Enea na bieżąco monitorują sytuację, poinformowali przedstawiciele firmy. To przez problem suszy, który w kraju narasta. Dziś kolejny dzień upałów. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia dla niemal całego kraju.
21: Dzisiaj najchłodniej na krańcach północnych, około 27 stopni, w centrum do około 34, najcieplej na południu i południowym wschodzie, tutaj temperatura maksymalna do około 37 stopni.
4: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Do kraju wracają także nawałnice. Pierwszy i drugi stopień alertów przed burzami wydano na zachodzie kraju. W prognozach silne opady deszczu i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Z kolei jutro na zachodzie nawet 40 stopni na termometrach. Od czwartku natomiast przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny. Akumulator samochodowy, smartwatche, okulary czy parasole. Takie przedmioty wyławiane są z dna zakrzówka. Krakowski akwen wodny jest regularnie zaśmiecany.
22: Puszki, butelki plastikowe, są różnego rodzaju zagubione przedmioty, bielizny, hulajnogę elektryczną, różnego rodzaju grille. Czasami całkiem solidne metalowe.
4: Relacjonuje Michał Chruściel, prezes klubu płetwonurków Ligi Obrony Kraju Litoral. Zachęca również do wzięcia udziału w sprzątaniu dna zakrzówka. Szczegóły tej akcji można znaleźć na jej facebookowym profilu.
0: 14:02, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Pamiętasz, jak cię pytałam godzinę temu o tę pogodę?
23: Tak.
0: To się okazuje, że was dziwnych jest więcej. Bo słuchaczka Asia napisała, że ona jest lepsza od Kuby, bo ja najbardziej czekam na białą zimę. Jestem zimnolubna i kocham wręcz zimę.
23: Aż tak to nie.
0: Dobrze, że jest lato i mam specjalny numer na tę okazję. Vixen i nie rozumieją was, ja.
24: No to gramy.
25: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.
26: Samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz? No, kultowy utwór zespołu, który był motywem muzycznym i wielkim przebojem z komedii sensacyjnej Killer. Kto nie oglądał, to polecam, warto. A my wracamy jeszcze do tego, na co wy czekacie najbardziej. I Ania napisała, a ja kocham upały. Dzięki Ania, jesteś w moim teamie. Jednak czekam, aż dzieci pójdą do szkoły, a ja z czystym sumieniem i koszykiem ruszę do lasu na grzyby. No to Aniu, trzymam kciuki, chyba musi więcej pobadać, bo ja w weekend próbowałam coś znaleźć, ale tylko papieżaki.
1: SK2.
0: No to co? Gramy. Sanach Vito Bambino, ale jazz.

0: Filip, no pokaż na co cię stać. 25 minut po godzinie 14. A już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W refrenie śpiewała: są dwa światy i jedno słońce.

Podkreśla tym utworem, że mimo rozłąki łączy ich miłość i wspólna przeszłość, a także ogrom uczuć. Czy już wiecie, o co chodzi? Mowa o numerze Marli Rodowicz, Rozmowa przez ocean. On zadebiutował w 1986 roku podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, no a później trafił na album Polska Madonna. A teraz gramy wam go w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze tutaj w ramach wehikułu czasu w Radio SK2. No to co? Gramy! Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean już teraz.

0: wrażenie. Bro i wychowany w Polsce, 37 minut po godzinie 14. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity i to jest nowość, którą mogliście usłyszeć. Ale nie dość, że wam bardzo dobrze gramy, to jeszcze, moi drodzy, mamy dla was podwójne karnety na męskie granie. W tym tygodniu rozdajemy karnety na męskie granie w Krakowie, ale... Dzisiaj już bilety rozdaliśmy. Iwonka zgarnęła takowe. Natomiast jutro kolejna szansa. Warto słuchać Radia SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
1: Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak kończymy godzinę 14 po 15. Najlepsze polskie hity będzie grał wam Kamil Kowalski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 10.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Biedronkowy Dobry Start to udany powrót do szkoły. Otrzymaj 300 zł od Biedronki. Tak, aż 300 zł. Od 20 lipca do 19 września w Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
10: I po reklamie.
11: Na drogach Konina sytuacja wygląda następująco. Na ulicy Dworcowej w kierunku trasy warszawskiej ruch jest spowolniony, więc kierowcy muszą przygotować się na niewielkie opóźnienia. Teraz o pogodzie. Po południu czeka nas prawdziwy upał, termometry pokażą aż 33 stopnie. Niebo będzie przeważnie czyste, choć mogą pojawić się pojedyncze chmury. Wieczorem spodziewane są burze z deszczem i wiatrem, które potrwają do rana. Jutro znów będzie pogodnie, a temperatura wzrośnie do 36 kresek.
12: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej. Przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj informował o podobnym zdarzeniu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
13: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
12: Założenie partii do połowy października to cel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier chce zorganizować wielką konwencję programową w rocznicę ostatnich wyborów parlamentarnych. Rozwój Plus teraz buduje struktury w regionach.
14: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce. Weryfikujemy te osoby. Ten zaczyn jest bardzo dobry, zainteresowanie jest bardzo duże. Nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur.
12: Mówi nam poseł Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do stowarzyszenia są także posłowie innych ugrupowań. Owocowy sezon z mniejszymi plonami. Według danych GUS łączne zbiory owoców w tym roku będą o ponad 18% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału.
15: Pomimo tych niskich plonów w skupach ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie na tej sytuacji skorzystają duże sieci handlowe. Będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
12: Mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Czy klienci boją się wyższych cen?
16: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższe.
17: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu.
12: W tym roku problem słabych zbiorów dotyczy też warzyw i zbóż.
10: nas lato na 100% i obrodziło w tej godzinie najlepszymi polskimi hitami, dużo owocowych, pełnych wigoru hitów, dźwięków na sezon letni w SK2.
18: SK2.
10: Okaże się też, kto w tym sezonie letnim, w tym tygodniu zrobi ogromny krok w stronę weekendu do luksusowego hotelu w Sopocie. Emocji tyle, że nawet klimatyzacja może nie nadążyć. Kombi i Avignon w SC2. A za chwilę kolejna runda naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza.

0: Cześć, tu Margaret. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo. Do zobaczenia.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret w SC2. Można sobie wyobrazić przy tych dźwiękach taką prywatną plażę obok hotel i tam możecie się zaraz znaleźć.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sound.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Czas na kolejną rundę naszej wakacyjnej zabawy. Polska jest najfajniejsza i na takiej właśnie plaży może znaleźć się Julia. Cześć Julia.
3: Cześć wszystkim.
0: Gdzie jesteś?
3: W Poznaniu.
0: O, aktualnie w pracy?
3: Tak jest.
0: Okej, to zrób sobie delikatną przerwę, bo teraz stajesz przed szansą na weekendowy wypad do pięciogwiazdkowego hotelu Sofitel Grand Sopot. Miałaś okazję być kiedyś w tym miejscu?
3: W samym hotelu nie, aczkolwiek widziałam go.
0: No to może będziesz miała tę okazję, aby obudzić się rano w tym eleganckim pokoju i taki, wiesz, widok na Bałtyk, zaraz sopockie molo, mistrzowska kuchnia, no i masażyści jeszcze do tego profesjonalni. To może być twoje, moja droga, ale uwaga, Julia, już na starcie nie wychodzisz z pustymi rękami, bo masz nagrodę gwarantowaną, zestaw kosmetyków Ziaja z tej takiej kultowej serii Sopot Sun Gdynia oraz masło jeszcze do tego kakaowe dorzucamy. Będziesz dbała o opaleniznę przez całe lato na pewno w Poznaniu. To już jest twoja nagroda gwarantowana.
3: Super.
0: No dobrze, to teraz gramy o coś większego jeszcze bardziej. Pobyt w tym sopockim hotelu wymarzonym przed tobą. 30 sekund zaraz ruszy i będzie seria pytań związanych z Polską. Twoim zadaniem jest odpowiedzieć poprawnie na jak największą liczbę pytań w tym czasie. Wczoraj odpowiadał Mateusz, na 9 pytań udzielił odpowiedzi, ale 7 było poprawnych, tylko 2 błędne. A jeżeli dzisiaj uda się tobie zdobyć więcej niż 7 poprawnych odpowiedzi, no to zostaniesz nową liderką naszej zabawy i wskakujesz na pierwsze miejsce przed wielkim finałem, który w piątek jest. Czy wszystko jasne?
3: Tak jest.
0: No dobra, to za chwilę zacznę czytać, Julia, pytania. Czas zacznie się dokładnie w tym momencie, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Jesteś gotowa?
3: Gotowa.
0: No to uwaga. Czy rzeka Wisłok płynie przez Rzeszów?
3: Nie.
0: Czy Gdańsk, Gdynia i Słupca tworzą Trójmiasto?
3: Nie.
0: Czy Bielsko-Biała jest stolicą województwa śląskiego?
3: Nie.
0: Czy Malbork słynie z ogromnego Zamku Krzyżackiego?
3: Tak.
0: Czy Morskie Oko znajduje się w Beskidach?
3: Nie.
0: Czy Pyry to ziemniaki?
3: Tak.
0: Czy Święto Niepodległości obchodzimy 1 listopada?
3: Nie.
0: Czy dożynki są związane ze zbiorami plonów rolników?
3: Tak.
0: Czy 140 km na godzinę to maksymalna dozwolona prędkość na polskich autostradach?
3: Tak.
0: Tutaj ci jeszcze zaliczam, no bo tak już przyspieszyłem do 140, żeby zdążyć z tym pytaniem dla ciebie. I teraz pytam jury, w którym zasiada Dominika obok mnie, aby podliczyła punktację, ile mamy poprawnych, ile błędnych odpowiedzi. Dominika?
4: Udało się odpowiedzieć na 9 pytań, z czego 8 poprawnych.
0: 8 poprawnych na 9 pytań. Jedna błędna, tak? Która błędna?
4: Dokładnie tak, tutaj...
0: A, czy rzeka Wisłok płynie przez Rzeszów? No, Wisłok płynie przez Rzeszów. Może nie Wisła, ale Wisłok płynie. Tak czy inaczej, Julia, jesteś nową liderką, bo widzę, że masz 8 poprawnych odpowiedzi, jedną błędną. Gratulacje, no udało ci się pobić wczorajszy wynik. To właśnie ty wskakujesz na to pierwsze miejsce w naszej klasyfikacji. Kogo pozdrawiamy?
3: Pozdrawiam wszystkich z pracy, bo wiem, że słuchają i moją całą rodzinę.
0: Okej, a walka o nagrodę główną cały czas trwa dalej.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
0: Jeżeli wy też chcielibyście się popluskać na plaży przed hotelem Grand w Sopocie, skakujcie. Polska jest najfajniejsza. sk2.pl. Jutro może zadzwonimy do ciebie.

0: bez końca.
1: Bez końca. Oskar Cymes w SC2 bez końca cały czas sprawdza to, co najważniejsze dzieje się w świecie i w Polsce. Panna Konieczkowicz, zaczynamy newsy.
2: Rosja nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Siatkarzy w Polsce. Jak przekazała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z udziału w Mistrzostwach. Przypomnę, decyzję o przywróceniu do światowego rankingu rosyjskich siatkarzy wydano na początku lipca. Na arenie międzynarodowej nie było ich od 2022 roku. Nietrzeźwy prowadził radiowóz i spowodował kolizję. Są zarzuty dla mundurowego z Komendy Miejskiej w Chełmie. 53-latek został zawieszony, ma zostać wydalony ze służby. Przypomnę, w minioną sobotę mundurowy, cofając nieoznakowanym radiowozem, uderzył w budynek komendy. Badanie wykazało, że miał ponad 0,5 promila. Ma 7-letni staż służby w policji. Za kratkami może spędzić do 3 lat. Miniony lipiec we Francji najcieplejszy od ponad 100 lat, podaje Urząd Meteorologiczny Météo France. Średnia temperatura w lipcu wyniosła tam blisko 25 stopni Celsjusza. Było bardzo słonecznie, a w niektórych rejonach miesiąc minął praktycznie bez deszczu.

0: Drugi miesiąc wakacji z najlepszymi hitami w SC2 i to tylko polskimi, bo takie gramy. Przemek napisał na Messengerze Eski 2, że tak jak 3/4 Polaków czeka na wypłatę.
1: Eska 2.
0: Powiem ci, Przemek, że mi też już tak 4 się kończy.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Nie patrzymy w tył. Tak śpiewa Daria Zawiałow i tak też pewnie mówili saperzy, którym udało się wywieźć niewybuch z Warszawy. O szczegółach już za chwilę w newsach Eski 2 o 16.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Na drogach w Koninie spory ruch, zwłaszcza na ulicy Spółdzielców w stronę Alei 1 Maja. Szczególnie tłoczno przy skrzyżowaniu z Kleczewską, więc kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami. Co do pogody, to później będzie naprawdę gorąco, z temperaturą sięgającą 33 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, a od popołudnia burz z silnym deszczem i wiatrem, które potrwają do jutra rana. Jutro jednak przewidujemy prawie bezchmurne niebo. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Michała H. z wielkopolskiej Trzcianki. Jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji.
13: Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
0: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. W czasie zatrzymania 19-latek miał zaatakować policjantów, został przez nich postrzelony i trafił do szpitala, gdzie później został przesłuchany.
13: Przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta.
0: Michałowi H. grozi dożywocie. Akcja saperów w Warszawie zakończona. Przypomnijmy, podczas przebudowy torowiska w Alei Solidarności znaleziono pocisk, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Mieszkańcy są bezpieczni?
14: Dzień dobry, tak. Ewakuacja nie była konieczna, choć na miejsce na wszelki wypadek podstawiono specjalne autobusy. Wydano też zalecenia dla mieszkańców, żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na czas podnoszenia pocisku zablokowano też ruch. Tak było przez kilka godzin. Teraz wszystko już wróciło do normy. To dobre informacje, zwłaszcza w obliczu popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Niewybuch został już wywieziony, teraz najpewniej zostanie zneutralizowany na poligonie.
0: To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, tłumaczy prezes Wód Polskich. Według prognoz na najbliższe tygodnie niewykluczone, że stan większości rzek osiągnie alarmująco niskie poziomy. Wtedy możemy odczuć to wszyscy.
15: Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają, takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Więcej przeczytacie też na sk.pl.
8: Tutaj nic nie zmienimy, bo czas płynie, no. Czas płynie.
0: Wszystko płynie.
8: Dwie pantarei, jak to mówią. Dwie minuty po 16, ale... Człowiek im starszy, tym bogatszy, bo przecież pomyślcie. Cukier we krwi, żelazo w żyłach, srebro we włosach.
11: Najlepsze polskie hity.
8: Czujemy się tak na 100. Sound and Crazy, Filip Blatow, SC2.

0: Bez szmer w wykonaniu Kamila Bednarka, czyli Tak brzmi cisza, teraz miłośnik parawanowej ciszy, Westedba Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Panie Arturze, czy mógłby pan poruszyć w programie sprawę plażowego savoir-vivre? Ostatnio o mało nie złamałam nogi, wpadając w dołek wykopany na plaży. Czy takim osobom nic nie grozi? Taką prośbę i pytanie podesłała mi Aneta. Takie bezmyślne plażowanie jest rzeczywiście problemem w Polsce. No to zajmijmy się dwiema najgorszymi rzeczami, jakie spotykamy na polskich plażach. Ten słynny parawaning. Oczywiście parawany są przydatne, ale pamiętajcie, należy je stawiać z głową. Takie stawianie parawanu, gdzie popadnie, bez zastanowienia się, może nieść poważne konsekwencje. Chociażby sytuacja ze Stegny, kiedy to ratownicy medyczni nie mogli dotrzeć na czas do mężczyzny z podejrzeniem zawału serca. A powodem były właśnie parawany, blokujące drogę. Niektóre nadmorskie gminy wprowadziły nawet zakaz używania parawanów, więc żeby nie narażać się na wysokie kary, lepiej wcześniej przeczytać lokalne regulacje. I druga sprawa to te dołki. Pięknie wyglądają budowle z piasku, oczywiście, ale jak już budujemy zamek czy żółwia, to zostawmy po sobie porządek. Przykład pani Anety, która wpadła w dołek, którego nie zauważyła na plaży, jasno pokazuje, że problem jest. O takie zasypywanie takich pułapek apelują też ratownicy, którym również to przeszkadza w ich akcjach. Dlatego ja ponawiam swój apel dla swojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych. Zróbmy wszystko, żeby wykopać dołki z plaży.

0: Czyli bierzemy życie garściami. Garść najważniejszych newsów ma dla was Jakub Konieczkowicz. Skrót newsów będzie pogodowy. Ale czy pogodny?
1: Jest tymczasowy areszt dla 32-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo na warszawskiej Ochocie. Sąd pozytywnie rozpatrzył dziś wniosek śledczych w tej sprawie. Przypomnę, ciało 53-latki ujawnili w weekend policjanci w jednym z mieszkań na warszawskiej Ochocie. Zwłoki były zawinięte w torbę po zakupach. Sprawcy za te zbrodnie może grozić dożywocie. Żar z nieba i gwałtowne burze. 40-stopniowe wartości na termometrach coraz bliżej. Tak ma być już jutro na zachodzie. Dziś w kraju grubo powyżej 30. IMGW wydało też ostrzeżenia pierwszego, drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całej Polski. Wracają też nawałnice. Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami zaczęły już obowiązywać na zachodzie kraju. Burze, intensywny deszcz i porwisty wiatr mogą tam występować do późnej nocy. A zostając w temacie tego, co na niebie, już wkrótce noc spadających gwiazd. Z 12 na 13 sierpnia czeka nas kulminacja roju Perseidów. Jak zaznaczają eksperci, do ich obserwacji nie trzeba specjalistycznego sprzętu. Najlepiej jest udać się poza miasto. Na ten moment prognozy pogody zapowiadają bezchmurną noc.
2: SK2.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Kilkumetrowy, wykuty z lodu bar z drinkami, występy artystyczne, relaks na motorówkach, samolot z transparentem z imionami pary młodej i jeszcze wiele więcej atrakcji. Tak było na imprezie u państwa Brzozowskich. Rafał Brzozowski i jego wybranka Helena piszą teraz kolorowe gazety. Nie żałowali pieniędzy na swoje dwudniowe weselicho. Dali 500 000 złotych.
2: SK2.
1: To tak koło fortuny.
3: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: meksykańskie trąbki. One robią tutaj robotę. Podkręcają temperaturę jak ten hit z lat 90., który miał zostać wydany jesienią, a tutaj proszę bardzo. Hit Lata i Big Day. Za chwilę również najważniejsze newsy punktualnie o 17. Jakub Koniczkowicz już z nimi biegnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. I po reklamie.
9: Na ulicach Konina wieczorny ruch nieco zwalnia, zwłaszcza na moście Unii Europejskiej w kierunku centrum. Szczególnie wolno jedzie się w stronę ronda przy ulicach Poznańskiej i Kleczewskiej. Jeśli planujecie trasę, warto wziąć to pod uwagę. Teraz o pogodzie. Wieczorem niebo będzie częściowo zachmurzone, a temperatura sięgnie 32 kresek. W nocy możliwe są burze z intensywnym deszczem i wiatrem, które potrwają do rana. Jutro czeka nas słoneczny dzień z temperaturą do 36 stopni.
10: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim tzw. zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
11: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne.
10: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
12: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
10: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę. To w związku z niskim stanem wody w Wiśle, a już wczoraj Węgry w związku z wysychającym Dunajem wyłączyły swoją jedyną elektrownię jądrową, a w samym Budapeszcie na przykład przestała działać część fontann. Do takiego stanu rzeczy nam jeszcze na szczęście daleko, uspokaja prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. W rozmowie z nami ostrzega jednak, że w związku z mało optymistycznymi prognozami konieczność ograniczenia zużycia wody w naszym kraju nie można wykluczyć.
13: Czy jest coś w ogóle, co instytucje, co ludzie mogą robić, żeby te tendencje jakoś odwrócić?
14: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest efekt zmian klimatu. Ilość wody co do zasady się nie zmienia, natomiast zmienia się jej obrót w przyrodzie. Każdy z nas oczywiście może przede wszystkim oszczędzać wodę i do tego namawiamy wszystkich jako Wody Polskie. To jest pierwszy krok, który możemy zrobić. Drugi krok, zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe, możemy tą wodę retencjonować.
10: Mówił w rozmowie z Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Więcej w tym temacie piszemy na sk.pl. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz i publicysta, przez lata związany z Radiem Z i telewizją TVN. O jego śmierci poinformował dziś TVN24. Dziennikarz miał 69 lat.
15: Dziewczyna z gitarą byłaby dla mnie parą. W tej godzinie one będą rządzić. Edyta Bartusiewicz, elektryzująca Aga Chylińska z ONA. Z zaostrzonymi strunami pędzą też wilki i inne bezkonkurencyjne.
16: Najlepsze polskie hity.
17: Polskie hity.
15: Akustycy z Lady Punk na dzień dobry. Stacja Warszawa. Tu gramy tylko polskie hity.

0: stopniach nie trzeba będzie siedzieć w robocie. Ale jest maleńki haczyk. Limity mają wejść w życie dopiero, uwaga, 11 stycznia. Akurat...
1: Teraz!
0: Jest tak gorąco, a 11 stycznia to będzie zima.

Niezłe, najlepsze i tylko polskie, takie gramy wakacyjne hity w SC2, to nowość. Tego lata się bez niej nie odpędzicie, oj dziewczyno.

0: jak spadające z nieba. Takie polskie hity też robią roboty o tej porze w SC2. A w przyszłym tygodniu, z środy na czwartek, na niebie kulminacja roju Perseidów, czyli przed nami noc spadających gwiazd.
1: SK2.
0: Mówię to teraz, abyście do tego czasu wymyślili sobie konkretne życzenie.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
1: I po reklamie.

0: Wakon.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny

0: Takie kawałki właśnie ładują energią jak fotowoltaika w taką pogodę. Oskar Cyms, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu w Oporze Leśnej w Sobocie. W wielkim pocie czoła też dla Was najważniejsze newsy przygotował Jakub Konieczkowicz. Już teraz o 18 w SC2.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niskie stany wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Na sytuację reagują polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując jednostki zmagające się z problemami. Kara więzienia, a nie grzywny. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ma to zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Żubr zaatakował mężczyznę rogiem i powalił go na ziemię. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Z relacji świadków wynika, że ofiara podeszła za blisko zwierzęcia. To szczególnie niebezpieczne teraz, kiedy żubry mają okres rui. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i niezbliżanie się do dzikich zwierząt.
0: I to są właśnie te przypadki, kiedy człowiek raczej nie chce leżeć przy żubrze. Ale za to można przy ani Wyszkoni, ani Karwan. Beacie Kozidrak, one mają dla Was w tej godzinie w SC2 to, co najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: Zaczynają oni, takich dwóch jak ich trzech nie ma. Free of US, ale nie z A, tylko z Polski. Kowalski, witajcie w SC2.

Golden Life. Życiową formę również potwierdza włoski kolarz. Potwierdził niezawodną formę. Zwyciężył drugi etap wyścigu Tour de Pologne w Szczecinie. Teraz Jonathan Milan umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. Kamil Małecki, trzeci. SK2. Teraz wrzucamy tempo, które na rowerze sprawdza się z górki.

0: coś da. Jaki świat był, no, ponad 30 lat temu?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale zanim, na polskiej scenie polscy artyści bardzo lubią ze sobą współpracować i to jest już pewniak. Edyta Górniak, załóżmy, z Mietkiem Szcześniakiem, prawda? Dumka na dwa serca. Sanach i Dawid Podsiadło i ich ostatnia nadzieja, czy Sylwia Grzeszczak oraz Liber, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. To między innymi kilka przykładów polskich duetów znakomitych, jak ten z 1994 roku. Beata Kozidrak, Mirosław Breguła z zespołu Universe, utwór, który ukazał się na piątym krążku Universe, zatytułowanym Być przy Tobie, muzykę. Napisał i skomponował pięknie Mirosław Breguła, słowa razem już z Beatą Kozidrak napisali, no i wyszła jedna z najpiękniejszych ballad w polskiej muzyce rozrywkowej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tyle chciałem ci dać.

0: Mam dla was newsa. To nowość w ST2. Maciej Skiba, zapomnij mnie. Newsy też. Piszę samo życie, przeglądam kolorową internetową prasę i gazety napisały, że w Polsce coraz trudniej żyć singlom, czyli coraz trudniej żyć w pojedynkę. To oczywiste.
1: SK2.
0: We dwójkę na przykład zawsze łatwiej dostać kredyt na mieszkanie.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: I po reklamie.

0: muzyk, kucharz, bokser, fryzjer. Każdy może zaśpiewać tak jak Mr. Zub. Mój jest ten kawałek podłogi, nawet tancerz. A propos, przygotujcie się, bo po 19, która za chwilę, takie tango z budką suflera Westy 2, między innymi.
1: Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. A w Koninie w wakacje jest co oglądać. Uśmiechnięta wystawa fotograficzna jest cały czas otwarta. Mowa o wielkoformatowej wystawie plenerowej pod tytułem Uśmiech Świata autorstwa Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa ukazuje ludzi z różnych regionów świata, przypominając o sile uśmiechu i bogactwie kulturowym. Daje ona możliwość refleksji nad różnorodnością świata, ale też wartością drugiego człowieka. Wystawa jest otwarta do jutra w parku imienia Fryderyka Chopina w Koninie. To jednak nie wszystko. Równocześnie organizowany jest konkurs na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Konina i powiatu konińskiego. Zdjęcia można przesyłać już tylko do końca dnia. Szczegóły znajdziecie w internecie.
0: W kalendarzu 4 sierpnia Dominik i Prokop, oni się dzisiaj imieninują, oraz Dzień Pantery Mglistej, czyli najświeższe newsy z panterką oraz hity z pazurem. Kowalski, witajcie we wtorkowym wydaniu muzycznej przygody.

0: SC2, Chłopak na błysk, Dawid Podsiadło, który czeka aż ten numer ponownie. Pozamiata w gorącej polskiej dwudziestce, ale to dzięki waszym głosom, które zostawiacie, tak jak on, na sk2.pl.
1: SK2.
0: Michał Wiśniewski podjął decyzję, czytam. Lider ich troje nie pojawi się na parkiecie Tańca z Gwiazdami u boku mandaryny. Nie chce jej towarzyszyć w programie, ale dlaczego? Bo jego wcześniejsze występy kończyły się w Tańcu z Gwiazdami tym, że uczestnicy od razu odpadali z programu. Wierzy w taki przesądek, to teraz stawia na rozsądek.

później nalatują najlepsze polskie hity, takie jak ten, ob najważniejszej tancerki w tym zespole baletowym, Prima Ballerina i jej nowość, Margaret Vest 2.

0: Spotkanie z nią w SC2 Martyna Baranowska i jej nowość na lato. Anna Mucha, jeszcze czytam. W kolorowej gazecie wypięła ciało w prześwitującej halce i panterce. Fani oszaleli, bogini. W końcu jest gorąco. A jak jest gorąco, to nie ma się co dziwić, że Mucha lata cienko ubrana.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była pewna.

0: Nie brakuje niezapomnianych duetów w polskiej muzyce, takich jak ten, który się zapisuje w tej kategorii bez wątpienia. Sobel, Sanach, West 2, cześć, jak się masz? No jak? Bardzo dobrze, po dzisiejszych upałach, a przed jutrzejszymi, słońce w końcu powoli daje odpocząć, a na orzeźwienie po 20 najlepsze polskie hity i między innymi deszczowa piosenka od Lizara.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Hiszpańskie kino w Koninie. Kolejny specjalny pokaz odbędzie się w kinie Cafe, gdzie zobaczycie filmy Pedra Almodovara. Produkcje znane są z namiętności, pożądania, obsesji i zdradzie. Ale do konkretów, następnym filmem reżysera będą Gorzkie Święta. To historia kobiety, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, tak by nie oddać się żałobie. Atak paniki zmusza ją jednak do zatrzymania się i wyruszenia w pewną podróż. To będzie forma emocjonalnej konfrontacji z przeszłością, utraconymi relacjami i dawnymi pragnieniami. Po seansie można liczyć na komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego oraz wspólną dyskusję. Seans już 7 sierpnia o godzinie 18.00.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.

0: Gdzie? Kiedy?
1: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Jeszcze nie macie pomysłu na trwający już sierpień? Zawsze można udać się na cykle warsztatów i spotkań, które odbywają się w Pałacu w Posadzie. Konkretnie chodzi o Zieloną Odkrywkę. To cykl bezpłatnych wydarzeń dla osób, które chcą rozwijać swoje pasje i wiedzę. A co w programie? 5, 12 i 26 sierpnia można udać się na otwarte spotkanie przy Ogrodowej Kawie. 8 sierpnia odbędą się warsztaty z psychologiem pod tytułem Od pierwszego wrażenia. Dalej w programie 11 sierpnia i warsztaty rękodzielnicze i warsztaty zielarskie, a to już 13, 20 i 27 sierpnia. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale na większość obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły znajdziecie w internecie.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2, 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.